0: Lečo. A što je vaš najsvodniši napoj?
1: Haj, przeważnie wodu poprawom. To mi najlepiej tyje, a haj, to dere wokudza.
2: Woda, ty nieco płacze najlepiej swodzi.
0: Serbski rozwóz przyjewam. Rianny słoneczny dzień.

To bieruń tytuł Andreasa Bickinga. Hallo Sylwia, wuns bewasz, anicenisz Sylwia, cemel tu dżem zarano postrowicz, ale tyś szitkich dalszych przyposłuchario, a nicenisz Andreas Bicking nam rano zaspiewa, ale tyś woni. Dennis Wenzel to na przykład hier. Rein przyposłuchro przyjdzie tyś wot Anne Bickingec. A ty już miarczyn wetzlich, dżęc z nami stała. Wszystkie tute tytule słyszycie, hacz dosyć mych, a nie tylko słyszymy dobyczerski tytul letusza ESC-a. Bangaranga!

0: Zdanie swoje mam.
1: No a što w naszej domiznie we Łużycy krucze k domu słysza sowiete meje miatanie, a runie te su czera też w Ralbiczanskiej piestowarni woswiedczyli, tam su przedszulskie dzieci narodnie drastrze wokół meje rejowali miastrujem Katarzynku a kuo su teptali, ale su też zaspiewali miastrujem też swójsku hymnu piestowarnie. A tuta klinczy takle Ralbicach.

0: No a tyž mój zbożona jest o znamidżęca rano stałacze. A z tym nietko z dybką na posetnich czas za naszej połyszczy.
1: Serbski rozwóz. Połyszczy. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Honiu Wóżicu je lica hižo nimale 400 putników bieżało. To jest dzieli na napraszowanie, towarstwo, ekumeniski putnijski puć, który się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhalsku a Durinsku zamówite. Loni są do romady przybliżnie 900 putników zliczyli. Mnóstwo putników je od założenia ekumenijskiego putnijskiego puća lice 2003 w obstajnie stupało, ale w zajszłych letach pomyne konstantne wostało. Hospody k przenocowaniu są między drugim Kumšicach, Budyšinie a Krusčicach. Z wiacorymi wariantami, jak najlepiej na hašenskú wodu we Wotrowie zawieścić, jest oczera gmienska rada pančice Kuku zabierała. Pozadk je, zo tukwilnym hašenským hače na severnej kromiesy dosť wody nie je. Zasadnie sú se radzičelo przezjedni, tvarič 200 kubiknych metrów wielku cisternju. Za nią pytaja netko k manem jestno a chcedža na cioch dybkach we vse tvarské dno przepytovač. Dokiež je zastaranie sašenskej vodu vinovatostný narok gmeny, vidí viesnanosta Markus Kreutz dobre vulady na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapadač, so muli snano kletu tvarič. Budyska mieszczanska rada jest na swoim zajszym posiedzeniu na twar nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma projekt do romady płacić, z toho so 10 milionów ze Zakskiego fonga zapłacza. Miesto by potom swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportową halu jeszcze nie maja, przyjrzym są mieszczanscy radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta staj so zajšom aj dňomaj v Praze na mjezinárodnej dživaničce na tému Svoniky svieče modernych technológií v občilivoj. Ona je predstajištaj mjez druhým rečný portály a vo sebi je modul Nova Lexika. K tomu predstajištaj zromadný přednošk s titulom Identifikácia nových svôj a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživanička bu organizowana od Votriada za słowiański ryczespyt przy Słowiańskim Ustawie Akademii Wiedomości Czeskiej Republiki. Mieszczanska Rada we Wojorecach nie na swoim zajszym posiedzeniu nadałk za projekcijsku kuplu za tamniejszy planetarii przepodała. Nadałk dostał firma z francuskie, kisze na twartek ich naprawo specjalizowana, a kisze po całym świecie hiżo wiace hacz 400 planetariów uotuwała. Projekcijska kupfla płaci niedzie 9 milionów euro. Wielki dziel so zapłaciło od zwiazka z pomocą sredków za strukturną zmienu. W planetariu na niedyższej leżoności osi chce Niemski Centrum za astrofizyku przychodzie o sobie dziecinu a modzinu za wiadomość a techniku za horić. A to byś o nasze pojeszcze, gdyż namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nimo niekotrych mroczelu, kiż są dżęca jenoś dekoratywne po niebu popuczu, dostańmy dżęca wiele słońca, żywe slibro zalieze hać na 26 stopnio. Jutce są otrania z blakami sylne szwiele możne, runie tak, kajż niekotrych nie wiedra, ale potom najpożysz od przypodnia są w uwiedri, słońco za zaso pokaza, a zworywa powietro hać na maksymalnie 24 stopniu.
0: Žane problémy, žane vúšparania na púčach a nádruhách našim kuncu, jeli zosče to hinejšieho menenia, potom nás rade zazvonče budušin 7400 je naše číslo, abo napísajče nám bojesč naše app MNR Serbia. Môžete tiež s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.

Jutze może się też dorabić dojeć na mieje mietanie, a to po podniu cioch na nausy. Po mieje mietaniu se da tam też kofi atykans, a też wieczorecz tam zmija. Mieje mietaja też w Komorowie, tam się proszuje was modzina do runia jutze po podniu, a to na poszturych, to budże przy klubie tam w Komorowie. A tyż budyszy nie cieczą mieją mietać, a to na zarodzie serbsko-ludowa ensambla. To prynie raz, co tam odmija. Jutce po podniu szturioch je start po takim nawódce, gdy się hewa tyż sandał na bacha. Tobie najpierw raz z mieją mietaniem, a tu już jeszcze pokił. Dżęca wieczor wystupi skupina Janka Hanka, a za jej so z tym tyż budyskie naliecho. Koncert je... Dzieńca wieczona po 9 na miasowych wikach do Budyszynie.

Aniko poladniemy k naszym susodom minucy do Polski. Tam szako płaci popromieny szyszczy tutunkun z tydzenia. Tak rec rabat na tankowanie, kunc meje dobie się tutun poprom wubieżeć, ale kież knieżostwo. Czeraz dzieli w ostatnie przy tym w polskie knieżostwo tak rec to dalej podpieruje, za może ludzo tuńszo tankować na tut notny dałk, buta minucy na chwilnie zniżyny, a to w CIA 20 czyna jenoż 8%, hacz do srecz junia, ma też dalej tak wostać, potem se znowu rozdzi.

0: Wiedro.
1: Słoneczny dzień nas oczekuje, kto mu jenoż małkę. Czynkę, mroczałki, a dostaniemy dżęca w obchodzie dość, a na dość słońca hać na 6,23 stopniu. Żywe slibro stupa. Jutce zmiemy w otranie z blakami silny szwiele, a też nie wiedra, ale potem najpozdniejszy owod przypodniasem so w uwedrii.

0: auto? Mieszała twarja zromadnie
1: na naszym twarniszczu.
2: O, nitka zapocznie sa nowe twarniszcza, juchy!
0: No tak wulke one nie je mieszała.
3: No, nakładne auto. Nowa gratunia za wesnych dziewaczerjów je też niszto ważne.
0: Hajszak, bagaro. Ja pojedu po twarskie dziele.
3: A ja racfac wszystko w uryju. A potem lijemy fundament mieszowa.
2: Oh, haj! Dodzi was dar, bakoro!
4: Gdzie derie?
3: O, sami przeco! Moja wopacie wulka!
2: Co to je, bakoro?
3: Tu niszto je.
4: Niekajki wujki kamień?
3: Nie, niszto mniejsze. Ale to je hina kaczewak.
0: Nie jesteś jeszcze gotowy, bagoro.
2: Bago je niszto namakał.
0: No to też jeszcze. Co tam masz, bagoro?
3: No, ja to tak prawie nie widzę. Wupada, kajś.
2: Kajś nie kajka szkla? Haj, to wupada kaś stara linia na szkla, kaś suje ludki używali.
0: Ludki?
2: Tu suras ludki bydlili. A my nitko ich dom odpakujemy.
3: Nie pak. Hać ludki, abo ludzo. Dole jest namieczony kajki drohotny pokwat, niż to ze zajszłosce.
2: Nie możesz ją cywy wuchać, bakoro?
0: Po naszych przedpisach dobimy nidom z dziewą przestać, gdyż na niekajki pokwat stoczymy. Potom przyjdu archeologojo, a to przepytuja.
2: Archeo-szto?
0: Archeologojo. Oni przesledza zajszłość, a se šo dokładnie wobladaja.
2: Och, ja bych też tak rady taka archeo niszto była. Potom bych pokłady ludku namakała a przepytuała, o što su one warili, što su one pekli.
0: Štu chce namakanku przyzjewić?
3: Ja to przewozmu. Ale gdzie chcemy potem dalej dziewać, gdyż nic tu?
0: Snad spytasz na tamnym boku gratunie.
2: Nie, nic. Snano tam jeszcze niekajki ludk ziemi spi.
3: Ja se też myslu, co tu lehakli dalej rebamy, gdyż budzie wszystko przepytowane. Pojcie, to budzie wiesna nas tu zajmować. Se ja myslu.

0: Matte Zusch hier Donnuin Poladau.
1: Wortschien, so Jensa Rano Ritschi. A, so Chitame Winuina.
2: Juni, stoisch hier LGBTQ plus Dorschnostschi, tak mir nur eine Pride Month. Stej przeduriemi, dorika tisch, zaso tuisch to Christopher Street, njo. CSD w Budyszynie pak budzie leca hinak upadaczać zaischwe leta, kaj spisa ja czerosze serbskie nuiny. Miesto wulkie demonstracje z wiacorymi tysac ludzimi planuje organizator ojo tunkrocz, mniejszy format, a to tisch szakle novembru. Przyczyna, Team chce po zajszłych letach raz mocy szanować, a runoczasnie też drugim zariadowaniem CSD Sakskiej wiace kiedźnostrze przełostać. Loni by budyczyny nidzie citysac ludzi podla, mia z nimi też dojszto swojbu, a wieczy serbski blok, tun raz maja so dopodnia potom inche dziewoniczki odmiecz, mia z drugim za kwiernych ludzi a ich przywóznych, a też wo sebie w umienam je starszymi maso skrócić. Też nieprzeczelskość naprzeczokwionym budzie tema, a wieczor je potom partii za modosnych a zajmowanych planowana kletu maso CSD Budyszynie zaso z demonstracji odmieć.
0: Wiatr o tym czytasz w dżentsniejszych sakskich nowinach.
2: Serbskich nowinach.
0: Serbskich nowinach.

0: Dysch przez Rajlbicie dyczy, a postanie czy przy Frenzlec koniec tyc datoku, potem ja mam zaoszczy, że napadło sobie dotal na znamieszku przed ponowienym domskim słowo dworowy wopkot hiszcze przeszmonene. No haj, tute szmonene, tety by so ne pożysz, o tutun konstydzenia nietko woczkrabacz. Duo dosć się trało, a miastem su polce, a kwudżaki mienicy już o zarumowane. Przed hacz Rajlbiczanski dworowy wopkot, punżelu rano wotoria, je Bettina Wenderotowa hiż raz z nakupowanskim korbikom tam pobywa.
1: Przy modernych szklęczanych duriach stejo wuczano EC-kartu zmożne, dżerżuju na senzor a cak durie so wotoria. Nucka postrowicze wóz kasowego automata.
2: Hallo.
1: Steffen Frenzel so weseli, so moža po telko letach dživa a proce nitko skunčne wopkot wotorič.
3: Mam wotorinske čase zesti kartu, pon de pošitkone wotorinske čase zesti pšeloroku, a tak prajne zbytne čas, hač do večo desač, ich jo to šec kartu možne.
1: Wot punžele do nedžele, wot rania šestčich do večora desačich, moža se kupce přichodže svoje tvore nakupovač. Pritom staj Frenzlec manželska jara na regionalne produkte dživavoj. 25 vikovarjo možeš taj dotal zdobič, poveda iniciatorka Angelika Frenzlova.
4: Kaž doma nic, kotrež budžajo zeleninu přivaš, a te štruje vecki za sich riznistva. Za skočine budu one tešivaš, da je mlokovo produkte, a pon zmemoš te votamo mile, ju mežonob, pon rece mile smo mo tež muki, a šelake cerealije, a svodkoš upetali.
1: Rata Matijas Domanja nese runje kistu s čerstvimi kokami a romakom do vopkoda, a si jeszcze posledne wiece krótko przed wotoreniom z Frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a brieczki z Huska chce przychodzie też rajbica gotowy w obiad szklince poskiczyć.
5: Mo skoro kujże tydzień te warimo, mo jenu gut kuchaku ze swojarec mamo, ta jenu jara dobre jeszczyni, a ja so nadziam za ta ludziam te swodzi.
1: A jeli pobrachuje raz darek albo karta k szulskemu zakodi, też na to su Frenzlecy przygotowani. Angelika Frenzlowa.
4: Zmijemo tež en dekorošk, imamo tem ovo korbiki pšiotvane, zmo že si ti nudam namestne, nihto je en darik spakvač.
1: Boze potajkim suso vesnenjo načakali. Mezni mi traudel žurova ze susodstva, a vona zavestše nije jenička, kotraš je čipna.
6: Ja si misli, že boli na to čakaja.
7: Hej?
6: Kaj sem ja svišala, ju. Oni su so poprom zajmoj, da su ustoši se praši djelavnik skončne očinča, tak, ja su to su mislu.
1: A Frenzlece so nađije, so nepšindu si kupcu jenoš po zabitu butru, ale so s polnimaj rukomaj nakupuja.
0: Wot punžele rania dživječich potekim, maja Rajlbice nowy dworowy wopkot na konjechtec Frenzlec datoku, kiže potom šednje wot šestčich rania do večera džesačich wotorene. Impresie z nowa wopkoda vidiče zatedžen tež najnovšim vodaču Vulatka. Cibetelki nađevečie, dobranje.

krótko po tej Biedelki nadziewiecie, a przetacz nasze dżensniejsze wusowanie zakończymy, mam tu jeszcze pokiwy do końca tydzenia za was. W rzeczy filmu Festiwala Nysa sprzed dżensa na serbski filmowy wieczor do budyskiego kamiennego domu przeproszeni. Wieczor 7 przedstawia się filmy Die Wendische Schifffahrt, Serbska Utopia Zi a film Jako sprze wódni mużejo bichu. Dżensa na wieczor na poszestrzych mieta so meja w Okleczanskiej Szule Micha Hornik przyzamknie so też dworowy Swiedzin. Dżensa zaji so budyske nalečo, a tu już wustupi też nadam serbska skupina Jank a Hanka, a to na miasowych wikach dżensa wieczor na podziewieczych. Piesny Swiedzień zwiedza konstytucja w Kulocu. Jutce gajsztyś niedzielu z tużto sportom kikować tam cedze, a też kielować. Niedzielu zmija potom też, so wie, nie wadę, mije metanie, cyle praje. Mije metanie zwiedza też w Rajlbicach, a to jutce po południu cioch na nausy. Mija mieta se tež v Komorowie do Runia jutze popodniu na poštyrioch. A prvný raz mieta je tež miju v Budešine, a to na zároče serbského ľudova ansambla, jutze popodniu štyrioch. A Bukečanská biesada, zromadnie z kultúru spichovacím tvorstvom, šeprošuje na zromadnie, zromadne miejský svedžin, jutze popodniu cioch.

0: Uknjece, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves lepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski domoj. Obe kupce intensivnje uchnjo te vodpovednu sersku rec, a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnu ekskursiju na neutralnem mestnje, v regionje slepjanskego dialekta. Žas iš obželniku projekta Zorja a vesem vodprojekta domoj su podla byli. Recne trena pla Zorjaku Gregor Wieczorek.
1: Dlatego czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskiej, a historycki do Górnej Łużyce, ale w Trece, a kultury skieruje do Dolnej Łużyce, a dlatego to jano perfektne, symboliczne miejsce takiego zmakania, że już te dolno, a górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszelniki są se oglądali serski kulturny centrum we Slepym, wiesny kjachob ze starymi serskimi rowowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronem, a teke uglovu jamu, przez kotaruš su se sy zgubili. Za czas ekskursie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjańskiego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadwigu Malinkoveju v slepjańskej cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Wieczorek a Julian Nitscha od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jadne tym drugim, pičku přirunali, kak to při nich bieže, kak při nas, a za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nie tylko našu rec a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo wiesz, aż teke w Dolnej Łużyce dawaja ludzie, któreś uknu takie pilnie serbsku ryc, tak kiedy nasi to we wielkich żarach czynia, tak zorjaki w deśnie, a ja si myślę, to może być jedna wielka, wielka motywacja za każdego uknika. Se myslím, až budeme to jako kšute programové dybk do našeho programa tyž zatvoriš.
0: Obšelniki Češiego lietnika projekta Zorja v juniju dokoncujú svojo žasež mjasecne uknienie. Drugi lietnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornosrbšiny akle zachopil.

0: Serske ukniki, tesu sriadu dos lepego aronego ogledali, tos merona svishali, a ten coins tijinja, mejosho to teke v. Manfred Nickel, Pschätzedatuarist van Niepelitz dvor veronem, was utschobnie pschepschosio, a to na seitschne piuko.
1: Niedzielu cizy ta zle komorska pieza. My chcemy ten dół jemu pokazać wszystko, a oni chce za nas grać, a serskie spiwy spiwać. Pun możemy też na nasz Hanzo Niepila dopełnić. My chcemy lica swój 260. burstak fajrować. A jemu chcemy też pokazać, kaś żywy swój dwór, jeśli jo. Nic. A vielleicht budżamy jemu spiwać tu modlitu Rune Tojo Riana Wieska, tu ja zabić nie mogu.
0: No, ten narodnina Hanza Niepila, tesu akleve augustsche, ale weto mischo tu neželu juš pičku na jogo dvorje veronem svišiš. Kroni Manfred Nickel. Wet sega jasešich jo neželu los, jadnu gožinku varnu jo program a zastup jo dermo, ale dare su vjegin vitane.

już jo nasza godzinka mimo. Niżelu dybku nie wet na pojadnok se pak już zase słyszamy jolic cośo. W miazec czasu możesz o se przynoski a ustrzywania na naszom internetowym boku oglądasz a słyszasz pod rbb-online.de. Jo, nie to pak życzę wam redny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szycowa, mieszo se rednie.

0: Uknjece, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves lijepem gromadu přišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski Domoj. Obe kupce intenzívne uchňo tie vodpovednú sersku riec a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnú exkurziu na neutrálnym miestne v regióne slepjanského dialekta. Žas iš obšelniku projekta Zorja a vesem vodprojekta Domoj sú podľa byli. Riecne trena plazoriaku Gregor Vičorek.
1: Dlatego czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycznie do Górnej Łużyce, ale w Trzece, a kultury skieruje do Dolnej Łużyce, a dlatego to jano perfektne, symboliczne miastko takiego zmakania, że już te Dolno- a Górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszelniki są se oglądali serski kulturne centrum we Slepym, wiesny kjarchop ze starymi serskimi rołowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronym, a teke uglovu jamu, přes kotaruš su se sy zgubili. Za cas ekskurzie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjanskego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadvigu Malinkoveju v slepjanske cerkvi. Obšelniki su malcnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Vičorek a Julian Nyča od projekta Domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tym drugim, pičku přirovnali, kak to při nich bieže, kak při nas. A za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nie tylko našu rec. A od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, že jo víš, až také v Dolnej Łużyce dávajú ľudia, ktoréž uknú také pilne sársku ric, tak keď naši to ve veľkých žárach činia, tak zoriaky v dešne. A ja si myslím, to môže byť jedna veľká, veľká motivácia za každého uknika. Se myslím, až budeme to ako kšuté programové dybk do našho programa tiež zatvoriť.
0: Obšelniki Češiego lietnika projekta Zorja v júniu dokoncujú svojo žasiš mjasecne uknienie. Drugi lietnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknieniu gornosrbšiny akle zachopil.

0: WC Neonitz, sich Biva, Katharina Schinkoreit. Vedro Bujaritn, ihr sagt, kolla so van ihr ten koiz, die Geniotos Moronos Wischali, agas Schorwöpen, okovo Grotka duze, möschoschosses, nasch net znoviu vedu büschtschisch. Nasch minio wenig, Dr. Kito Kschijank, Wetzerskego Instituta, jo ninto na rege, aven rosquadu jo nam, wesne mehr, z Togoroschka.
1: Mienia ujasnione. Wet naszego mieniowiednika doktora Kita Kszijanka. Żinca?
2: Zakrio. Plagrotka jowias zakrio kataremische wenimskie rietze groni Türkendorf. Türkendorf? So hobili, ves rejo vieko, a komiestne mienja su nastali, turkoiske luge, no, bujame vijesh. Alle aklaras, to serbske mir zakrio. Wenn as najome akle wot vesemnestega stolesha, ako viele drugich, dolne serbskich menjo, alle to mir, jo savieste starsche. Wenn as se poschego jo na povoženje setlischa zakriami. Vujice, su nekotare se, stake mienim, na przykład pla Barscha albo pla Lubina. Atonimskie mie Türkendorf ja zesta jenie ze zakładnym słowom dorf, co się typiske za nimskie mienia. W tym zesta jeniu stütze wesobowe mie, ketereś pak we starszych pisnych dokwadach nie klinci Türk, ale Terk. A to uwische, wot Terk przez Türk do Türk, ja we nimskie rietze zewa normalna wiec. A Terk, aber Terka, tojo staroserbske wesobowe mie. Wenjom stütze staroserbske słowo ketarisch jose z Dżarżawo w dolneserbskim słowie Starkasz. Ale liec z takim Terka jo było pomienjenie za luzia, kęć drugich jo bio, aber Starkau, to nie wiemy.
0: Nasz mieniowiednik dr Kito Kszijank jo to był za dwiema tygodnia jo zase na reże w naszym programie. A gaż, cośo, aż dr Kszijank se raz z waszym familiowym mieniem zabiera, pen piszo nam jadno remelku do redakcje na zoben@rbb-online.de.

już jo nasza godzinka mimo. Niżelu dybku nie wet na pojadnok se pak już zase słyszamy jolic cośo. We mjaze casu myżosz o se przynoski a ustrzywania na naszom internetowym boku oglidasz a słyszasz pet rbb-online.de. Jo, nint to pak życzym wam redny start do końca tydzenia. Ja som Diana Szycowa, myżo se rednie.